Pečmenčinu do napošestčeche. To ryka, nedom słyšiče naše pojistče tu ve sapskim rozhlasu. A my s druhým poladame hišče raz krótka do Harachova, čišak jeso prozninske levo zakončivo.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Liczba šulerijo na pošitku nje v ukupvacih šulach Sakske hač do šulskeho leta 2041 kitro otebira. Každili Sakski krajne statistiski zarjad kamencu ličatnom času budiskim okresu hač do 25% menje šulerijo. V uviča jednotlivých šulskih typach pak su rozdielne Janek Voča.
2: Liczby na wyższych szulach a gimnazjach, aż do szulskiego lata 2027-2028, jeszcze snadnie stupają, a potem w obstajnie spadują. Na zakładnych szulach pak je nydom od przychodnego szulskiego lata mniej w ukniacach. Kaj z planowania szulskie sycze w okresa Budyszyna, aż do szulskiego lata 2029-2030 bukadza, spielnia pak wszystkie serbskie zakładne a wyższe szule minimalne wumienienia sakskiego szulskiego zakonia, a tu iż im najprede raz zaurenie nieroze.
1: Krajny statystyczny zariad zdziwuje każdy dwie lecze na doku Sakskiego Kultusowego Ministerstwa regionalizowaną prognozu szulerskich liczb. Aktualna czwarta prognoza sa do szulskiego lata 2041. 27 serbskich młodostnych je so konstudzienia z rycznego prozninskiego lewa Harachowie nauroczyło. Czeżiszczo tydzienskiego przebytka czystkich kiełkonoszach tworzysze nimo rycze, przyrody a puczowania, kreatywne a produktywne wopkace szmuratkom albo tabletom. We wiacorych dziewaniczkach zabierachu so młodostni mestrujem z fotografiju a videowej produkciju. Nasrybanu wiedu nałożyłachu nydom przy sotowieniu swojskich video. Z dobom uwiedomichu si w obdzielnicy na żywe właśnie bliskość a związanosć serbskie a czeskie kultury. Za projekt autonomne jeżdżenie przy Białockim jezorie z Czanu Zamowiczy po jednym lecie testowania pozytywną bilancu. Kaszamowski i gmieński nowinie zdziela je bez szofera jedący małobus prawidłownie 3,5 kilometru mez dwoniszczom Klitnom a Białockim jezorom jeździł. Doromady je to na 600 pasażerów w używo darmotnie. Maksymalna spieszność by 30 km/h 7,9% opraszanych jest przy tym wyższe albo skiery wyższe czuło. Projektowy partnera jest w obkadny związk Cwon a Fraunhoferowy Instytut. Gmina Hamor je jedna z mało niemski, gdzieś za autonomne jeżdżenie z jawnym w obkadzie praktyce testuje. Zamierowy obkadny związk Wukodna Sakska ZVVU je od spoczatka leta 25 miestama gminam wiatce hać 1,5 milionu euro z pichuanskich sredku rozdawał. Penizu wudawa ZVVU za inwestycje do modernego blisko obkada. Za Czeżiszczo ma w obkadny związk dalej utwór bezbarjernych busowych zastaniszczu mestrujem kamencu. Dalsze 3 miliony euro chce w obkadny związk za modernizowanie dworniszczu honi w Łużicy nałożyć. Mustwo Zambuka All-Stars wokół Eliasa Kumara a Klary Kralec je wczera sedmu stację zatkula beach volleybola Kruszczycach dobyło. 15 mustwo je w 4 sztaflach rało. Nikoci rajachu k prynjemu razy, što się za kwalifikację za finale Miłoczycach trybne. Z dobą byśu są nikoci w opaczny outfit za beach volleyball zdraszczyli, štož byśu moto Kruszczycach. Przysiądne hesło je kupanska drasta, przysiądną pundzelura je somienucy kulowski lesny kupeli. A to byśmy nasze powieszcze, kiedy namakacie też na internetnych stronach a darmotni app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Aj, dżęca, w ostatnie sucho, a żywe slibro nitko też dżena bole stupa, tu naszym końcu dżęca na maksymalnie 25 stopniu.
3: Das Wobkat nastupa der Rebeji nam Jana aktualne Wobkatne Pokoje nepředleža durch přijetšte dere dokaž ceče abo dorbiče peč po napošestřech.
0: Serbski Rozvoz.

0: Desku.
1: Juro, ma prawie. Je to las na no nikaj ki wysoki sto, abo wuladna wieża.
2: Ja raz po nim chore polezu. To pak je watke. Ja so suam. Netko sem horeka.
1: Mato, kiedy boi, huba stojaka so wocini.
2: To da je to. Tu horeka możesz niešto przyczynić.
0: Aha, znano jeden wobraz.
1: He, za co da jeden wobraz wosrečstvy? Detla še naščene visaja.
0: Nie, aha, znano cedlu na njun stajíš. Ladajče tola, tu cilva roma da cedlu leží.
2: Oh, haj, daj raz hore tun cedlu.
0: Jole, jole, máš?
2: Na cedli sú ľute małe čorné kulky.
0: No to sú noty.
2: Noty?
0: Noty sú gajš písmiky, kýž spievaja.
2: O, rejne, dajte nás niečo zaspievať.
1: Ja som dirigent.
0: Oh, ale što da chceme spievať?
2: Ludki sme, štúme sme, klepač spievač môžeme.
0: Čipni sme, múdri sme.
2: A si ráde rajkame,
1: rejujme, skakajme.
0: La la la la la la la.
2: Vá, ja padnu ze stejaka.
1: Mato, přišel na raz pak si na unik staj.
2: Aj, jeli so tun klepotace kadla za so rozneva.
0: Oh, haj.

0: Polícia z G.
1: Jako prynie dvaj padaj, kotrym iż ste kolesowari i kus przeuboko do szklinczki ladawaj, budyśinie na muża kuski su niedziel wieczo. 11-40-letnego kontrolowali, kiż nie może się wiac tak prawie runie wonieć, 1,14 promile na mierichu za stojnicy, a za to ma som muż nitko zamówić. Fatalni się z Czechy miejesza alkohol pola 70-letnego muża panczycach Kukowie, kiż jeho koleso niedzielu popodniu przy klosztre čiščeše, jako so przy kudniku vali a so przy tym češko zrani, zvyšich u zastojnicy 2,07 promilu alkohola v krvi, muž přinže češko zranjen do korunie. Nic na kolesu, ale s autom by nedzielu připodniu 20-letny po S101 smier Klukš po puču, jako zjedže z drohy a šmorny na pravom boku štom, kontrolovaše policia tež hače alkohol krej, vúsledk 1,54 promile, nastata škoda při auče 2000 euro.

Nic rewacz, ale szkotować może czy dżęca poponu, gdyż senioruje za sokarty placaja, a to tun krocz radworskim swodinku. Na serbski senioruje szkot z czy dwiema przeproszeni, a kajż przeco su tyś nuac radlubi witani, a pokiu, a prostwa z Bucharia z Radworia. Runie szak so tam szudżom na nosy twari, a może się noś jara szpatne tam niedzie parkować, to przy przyjeździe do Radworia proszę wopkić bójcze. Dżęca chcedza po takim szulskim muzeju stróży raz ze z papieru so zabierać, a tajko też sami dziewać, a potem pokazaja tam trikowy film, co a wiec traje w 16 do popołudniacjoch, ale proszę przyjeździe swoje dziecko. Przetoż je tam liczba obmezowania, a to samsne nie przytrzyci za kamienc, tam może czy bez przyzwienia so podać. Kożo wutru a czwart w lecznych prózninach maja tam w Muzeju Zapadnej Łużycy kamiencu prózninski poskitk, a to stajnie od dwiema do napuszczorioch. W sredu do pana Dżesaczych budu putniskie kemsze w Krupce, tamniejsze bazylice, a jutce, a tyś zajucyszym, štvrtk, kaž tyś piatk, netko přeco w lecznym času je zaso kino pod hołym nebiom čornym kumcu. Dževečich so stajny film započne, ale nuc puščava s hižo napu vosmich.

0: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Liczba šulerijo na pošetku nje v kubvacich šulach Sakske hač do šulskeho leta 2041 kitro votebira. Kajs žela Sakski krajny statistický zariad Kamencu, liča tom času budyskim okresu hač do 25% mene šulerijo. Uviča jednotlivých šulských typach pak su rozdzielne. Janek Vuča.
2: Liczby na wyższych szulach a gimnazjach, aż do szulskiego lata 2027-2028, jeszcze snadnie stupają, a potem w obstajnie spadują. Na zakładnych szulach pak je nydom od przychodnego szulskiego lata mniej w ukniacach. Kaj z planowania szulskie jest sycze w okresie Budyszyna, aż do szulskiego lata 2029-2030 w ukadza, spełnia pak wszystkie serbskie zakładne a wyższe szule minimalne wymienienia sakskiego szulskiego zakonia, a tu iż im najprede raz zaurenie nieroze.
1: Krajny statistický zariad zdjuje každé dve leče na dávku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognózu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognóza sa hráč do šulského leta 2041. Za projekt autonómne jezdženie pri Białowodskim jezore z Čanu Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kaj Šamorský gminský novin jezdžila, je bez šoféra jedúci malobus pravidvonie 3,5 kilometru mez Dvorniščom Klitnom a Białowodským jezorom jezdžil. Dohromady je to na 600 pasažírov vúživo, damotne. Maximálna spiešnosť by 30 km/h. 70% oprašanych je so pri tom viesče alebo skýre viesče čuo. Projektový partner je staj v obkladný zviazk CVON a Fraunhoferový institút. Gmina Hamor je jedna z malo nímsky, kdež sa autonómne jezdženie z javným v obkladže praktice testuje. 27 serbskich młodostnych jest o konstytucji z rycznego prozinskiego liwa Harachowie nauroczyło. Czeziszczo tydzieńskiego przebytka czeskich kirkonoszach tworzy się nimo rycze, przyrody a puczowania, kreatywne a produktywne łopkacy szmuratkom albo tabletom. We wiacorych dziewaniczkach zabiera huso młodostni mestrujem z fotografiju a video i produkciju. Na srebanu wiedu nałożyłach unydom przy sotowieniu swojskich video. Z dobą uwiedomichu si w obdzienicy na żywe ważnie bliskość a związaność serbskie a czeskie kultury. Zamierowy obkadny związk Wukodna Sakska ZVVO je od spoczatka lita 25 miestam a gminam wiace hacz 1,5 milionu euro z pichowanskich sredku rozdawał. Pieniądze wydała ZVVO za inwestycje do modernego blisko obkada. Za Czeziszczo ma obkadny związk dalej wutwor bezbarjernych busowych zastaniszczu miestrujem Kamencu. Dalsze 3 miliony euro chce w obkadny związk za modernizowanie dworniszczu Horní Łužice nałożyć. Mustwo Zambuka All-Stars wokoło Eliasa Kumara a Klary Kralec je wczera 7. stacją Zatkula Beach Volleyballa Krosčicach dobyło. 15. mustwo je w 4 sztaflach rało. Niekoci rajachu k prynjemu razy, štož je za kvalifikáciu za finále Miłoczycach trybne. Z dobom bychu sa niekoci v opačný outfit za beach volleyball strasčili, štož byše moto Krosčicach. Přichodné moto je Kupanská drasta. Přichodnú pondželu raje sa menujúce Kulusky lesní kúpeli. A to oni bychu naše džensnýše povesče, kýž namakače tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A dženca, kýva liečný džin, cývý džin, so sunco smie, dys a dys tiež močavka, kotra špak dženca žádun dešť neniesce, tak znamenča vedrario vysča, a to šo pši maximálne 25 stopňach.
3: Nič o nejšo, okej, to ješ pšej môj dobrú jezbu, peč, po napôl smieche.
0: Serbský rozvoz.

Jensa Karte Platzario, Sasso, Sopodaja, Atotunkroch, Doradvoria, Radvorskim Svodinku, Jensa Seniorowy Szkot, Poponu Dwimaj, a Nuaczce sowieso też Radlube Witani, a jeszcze Pokiu, a Prostwa jeno z Wucharia z Radvoria, Runie so tam szak na naosy Ketrowile Twari, a możesz jara szpatnie tam parkować, do przyjeździe do Radvoria w Obkic bujcze, so tam dere parkować nie możecie. Jensa chce Dżaszulski muzeju w Stróży, so ze z papieru zabierać, odczesać się do poponacjoch. A w sredu do ponadczesać się budu putniczskie kemsze, we Krupce, we tamniejszej Bazilice, a jutze, a też zajutzyszym, a też czwórtk po takim, a piatk budzie za so kino pod hołym niebiom w Czornym Kołomcu. Ciszak maja tam przeco taki leczny program. Dunkrocz wuladacze Irisu Berben a Heinera Lauterbacha po takim jutze, to jest niemska komedia. A wieczor dziewięćdziesiąt so kino tam przeco zapocznie. Nuc puszcza szak was iżo na pół osmiech, to możecie załyszy się jeszcze jedną limonadę obstarać, aby jedną kubasku zjeść, kajż też przec. Informacyjski wieczor za wobydlerio Pieskec, wutwara spieszna interneta dla, to budże jutze, sredu, wieczor 6, a to w gmieńskiej żurli, Nybyczicach.

Częca może czy w obydwie przestałce zamieńcza tu wymieszcze raz trochę na inne, że właśnie wodych nic 12 zaklinczy w Dachanskiej Cyrkwi piszczelowa huczba. A to 15 mięczyn do. Potekim to pospę za taką prawą w obydwie przestałku za wodpinanie. Budyski Mieszczanski Muzei ma dżęca też za so prózdnińskie poskitki za dzieci poladajcze najlepy raz na stronu budyszina-bautzen.de, tam jest wszystko napisane. Radworskim Swodinku dżęca poponu za so karty placaja. Na serbski seniorowy szkod zcze poponu dwiemaj przeproszeni, a pokiju jeszcze za szkotuariu runie so tam szak szudze na nosy twari, tam może czy oprócz jara szpatnie parkować, myślicie na to, gdyż do Radworia so podacze. Prozninach do kina, hajczo dla nic, niemal 40 rozdzielnych filmów maja w budyckim kinie na wubie, a to trybudzie Wojorecach, Zorelcu, a trudzie, cele podobnie. Retomas filmu z toho je też za dzieci a młodostnych. W sredu jutce do podnia 10 budu putniskie kemsze krupce, a jutce štvrtk a piatk zmija też za so kino pod hołym niebiom čornym kumcu, to so započne stajne večer 9, nuc pak was puszcza hižo na po 8. A informacijske večer za vobydla Rio Biscuits vutvara spešného interneta dla zčeprošení jutce sredu večer 6. Dogmenské žurle ve Nebelčicach. V 8 hodin 6.40. Dobranie przyjewam serbski rozvoz tu z miesta.

0: Tag hier.
1: Tomasz Cysz, a ja na celine, że Hermank przeprosza do Severa. Z czego się pędzele po takim pełni, co zaso gmina a wies wakken, a wosyby też nadmiru z boha wulke kempingowa, niż co tam na severozapadze niemskie, szlesvigsko-holsteinskie. Dziesatki tysac metalfenu tam je, a budże na najwyższym heavy metal festiwalu niemskie. Czerażno je niekak cyczina ludzi tam dojewa. Zoso tam szudzie na drogach z autami a motorskimi a bydlenskimi wozami kopi, to nie może jency docwa inak przedstajć. Tyż z czachom se tam dojecz, je szo druhacz przyjomna należność, dokaż by tam na przykład nie tylko też jeden tornado milino w żeleznicy w obszkodził, a jezdny plan niemskie żeleznicy steje się tam w oprodzie na uwe, a sobie jenoš jeden jenički šmiatk a to drie tež dženca tam bez toho dale ne punže. Ale šice džarža tam rumadže. A jen so leto v obleto dživa, kak vaken a vosi beči v obedlerjo, tole pšetco zaso zmištruja.

Redne serske aries, mi vam coraz lubili, novu seriu va serske moje, a aš come vam porucuš vesibne urlop ze šegom. To tek gotujome, potakem zimijome zase taki pšaue feriove abo dovolove program za vas. Pičko veci vam net ulicujom, ja sam Anja Kochoj-Čvarcova. Vítam vas na kulturnom magazin Kuterška stojna v autorach. Přecej na programje.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Euer Wasch, Žižek Sebastian.
1: Wenn du so kocko do najsach, co byś kuźda nejrednejša, ako sobu gotujo ve serskej drastwie, jo a ve svieše žabko a škrodavo ve kaše peke. Słuchajš raz, ljubi Žižek.

Ja, to riako tanie wykłady. Ja se mnie spodobała, a wam lubisz iść? Co ja se wam najlepiej spodobało? Grończo, a wam napiszcie nam to, kasz cośo? Nie to pak życym nie perieraz szyknym żabkam, a szkoda wam. Wam lubisz iść. Wiasowe ferio wyżyn, aż do widzego.

0: Ja, dovolo je cas, te jadne mu se živa, šte druge přebyvajo s veliche cas s tym, až snaž pytaju išči za rednymi možnosťami za ulet, abo krotký urlop. Ze šegom mužoš šake dorjebováš, to grono nejovo dorda kojstvach s upadňonými šegami ho ve kraju, redne cere drogovania s kšasnými uletami vesebne dvarnišča a snaž, spedobne s kjac z dobrym piwom, to wycakują turysty. Narażenie za wesebne tury ze Szegom ma Jarosław Rudisz. Wynio czechojski muzykar a autor kęsztekę na nimski piszo, a se z wielkim entuzjazmom udają na zeleznicowe drogowania. Jogo Kniegwe Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen, Zug um Zug durch Europa, abo Romane wo Seleznicariach ako Alois Nebel, opisuju Jogo Rospalonosch. Dalschne Kniegwe wo historiskich Themach pschidu k tomu. Za pschisuchario serskiego programma porucujo to.
1: Tam bi jo vet Berlina přes Hošebus do Žitave, ale vesebne ljubujem štreku pon vet Zgrjelca, a vet Žitave jo pon dali do Liberca. Nimski Reichenberg, tam juž se zachopio zeleznicove paradis Česka. Zapšavim meja domonja, ja vet tam šidu, a vet Liberca bipen dali jo ze Šegom do Hradeca Kralove, König Grec, abo do Žičina, to su šo vjelgin stare cere, wenn ich sie so jo coś mnie interesuje, zeleznica, kultura, historia, a piwo.
0: Ja, coś co dalej do Europy ma zawieszcze dalszne opcje, coś co opeznawa z drugimi zeleznicami, krajami a kulturami.
1: Ja by perucu jezbu wetryszczan do Pragi, pen wet Pragi do Wina, a skręcnie wet Wina z Gerskiego zeleznicu do Trysta, Trieste, we Italskiej. To jo przełżoriet na cera wielicne zeleznicu we Zwisk, najstarsza usokogarska bona Europy. A ja jedu tam na nimi razo v leto, jo, a vedom servis.

Gasz seraz uco ten luft, ten powiedz, wielkich jawiszczów. Statko ba obszim jazy na rodnych produkcjach. Gasz sybył, ako umioc, aba sybywa, ako umioc, oka duce po szakich krajach. Pan nie o to samo rozmijucy, se zase rozisz slid k swoim koryniam. Skoro 20 let bydli Tania Donatec miastem zase Budyšenje, swoim rodnym mieście, jeje korynie su serskie. To jadnor je k niej słysza, jowena sama raz kroniwa. A ziekowano teje lubości k tomu serskemu mamy žinca wieliki riet serskich spiwanio nagrawane. K tomu słysza teke ten titel Svěž svinsko ved Bena Nikale po tekstče Mine Witkojc.

ale z tym jose jej engagement za serską muziku mogą wielki zmiec niż nic jedno serskiemu rozkłosu. Na wszakich CD-owych produkcjach, jak na słyszasz, a miastem jo nieskiery, kuż tego serskiego komponista interpretirowała. Se wie teke korle Augusta Kocora, veliše 2004 jo spiewała ten alt w Kocorowym oratoriumie na zima, skromadnie ze serskim ludowym ensemblom. Słyszymy nędostiet w arbetu ariu Sos Roma Giulia Tachaka.

Tako klasiska spiwarka, małkiem serskim swiesie, nie przyjdziesz mimo przy nadzasnej muzyce. Teke Donatec interpretiruje z jo wiestym a gnujucym urazom tworby Jurija Miečka, albo teke Dietara Brauera, wiele ju ale zwiesuje z komponistom Ulrichom Pogodu. To tysac ci spiwa jego orkestrowej tworbie Zimski Lies ze symfoniskim orkestrom wet MDR. Pogoda skomponiruje o tekst Mine Wittkreuzkind, opisuje nocne oko gnuše, kaž jo ša krajina pokšeta ze snegom a učoba jo namakava mir. A teke te svoba mine Vitkojc su tak bytše, ako nebio. Zni tam, kaž nocne ptašk snežnej okolinje som sama. Nie tož blízka duša niži. Jan nade mnu, ta bytša noc mě viži, a ve mni odsvšona myslicka. Slyšíme nento Tanju Donatec v kompozici Zimský les ved Ulricha Pogode.

mi o to riako tanie wykorie, jo se mi spodobało, a wam, lubisisi, co jo se wam najlepiej spodobało, grończo, a wam napiszcie nam to, kasz cośo, nin to pak życym nipery raz szyknym żabkam, a szkoda wam, lubisisi, w jasowe ferio wyżyn, aż do widzego.

0: Na swiszy jinsa swoje pisza pisza sete narodnina. Przepadają mikrofon za przyducu po gerzynku Gregoroju Klimoju.
1: A ja zu was net na zachopienku, przepszosysz słuchasz na jej głos, spyszymy ju o z ludowym spibom Zimje, Lesie, Wierbinka. Na klawierie grają Michael Schütze.

Ale z tym jose jeje angażemon za serską muzyką mogą wielgin zmec niż nicjano serskim rozkłosu. Na wszakich CD-owych produkcjach, jak wena słyszasz, a miastem jo nieskiery kuż tego serskiego komponista interpretirowała. Se wie teke korle Augusta Kocora, wylisze 2004 jo spiwała ten alt w Kocorowym oratoriumie na zima, skromadnie ze serskim ludowym ansamblom. Słyszymy nędostiet w Arbetu Ariu, Sos Roma Giulia Tachaka.